0: Christmas Dijan Mubarak.
1: Joyous Noel.
2: Hello, Christmas.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
4: Veselých Svět.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.